Angkede jen rong shong, kakwa meba jen meba, shaba meba dam meba, owa meba dam meba, dade de mi de jen me, trepa nye shi shi tenpa, trepa san jen pa nam je, tamba dar la shang sen mu.